skończy. Arata mo jeżgone gisi i ja i wykryty i atas autodys i jedy rasza, czy i jedy chody i aż